Así pasaron estas danzas polacas, opus 9, de Ignacy Jan Paderewski por Karol Radziwanowicz al piano.